cwaniaków chcących na rabie przyciąć. Udało im się i wychodzi na razie im tu tylko. Ile jeszcze będą na nas zarabiać? W każdym przypadku jest ta sama zasada. Wydają wszystko, co mają pod ręką. Z nalepką hip-hop, nie chcę być tego częścią.

co, pamiętam to. Mu człowiek konar, pamiętam go. Mu człowiek WB, pamiętam go. 2CW, pamiętam to. Jeszcze Crisis, pamiętam go. Slave, pamiętam go.